setora xini 51 minutos mwingisetwa kuranzeka igemeta la hamitiru hichitswa kunga hekalo takuma mitiru hichitsonga kala sugimwa